0: nie przeczalne prawem natury jest to,
1: że wszystkie rzeczy prędzej czy później ulegają degradacji.
2: Une loi indiscutable de la nature que tu opines par compétition.
0: È una legge indiscutibile della natura che tutte le cose prima o poi si